Svitwo, to je prawe hesło. Wieczory są za sodlisze, dny słuszne, a mija wyższy są najrzęczych babach. Jak możecie dzienniczą niedzielę użyć, to wam wieso rady przeradzą, przy nim dzielu usuwania. Też w aktualkach, kiedyś planowanym zaurzeniu poroduje stację Kamiencu, a drugich rozsudach a nowostkach chcę wam powiedzieć. A poladamy to runia do rozwozu archiwa. Tam kołaja są wszelakie paliczki, miastru im wusowanie bez brody brucha, a na oczy Serbia strażnym batalionie Berlinie. Što za tym ci, a što czynia mużojo dżęca? Tyż to dżęca słyszycie.

usłyszeli. Szewusłanie bez brody brzucha a na oczy. Serbia strażnym batalionem Berlinie wod Andrzeja Wałdzic. Ona je tam wopytała Damiana Bogusza, Klemensa Bulanka, Jurija Lipicza a Franca Winaria. Je to produkcja serbskiego rozwosa z leta 2009. A dwieju z nich sme zajeszwyrtnia znowa przed mikrofon prosili, jak so dżęca na wony czasy dopominataj. Jak na to leszo zladujetaj. To słyszycie po przychodnym spiewie Walburga Wałdzic. Riuje na zelenym. Dobra idea, bosy dżęca.

0: Słońca dzieńca tak prawie wużyć, to je wulkotna idea. Snad czynicie to na boskich wikach kocinie, albo dojedziecie si popudniu cioch. Na miemetanie doradwoja słończną kremu na żaden pad zabyć. Skiery żanu słończną kremu nie trebacie popudniu niemsko-serbskim ludowym dziwadle. Tam je popudniu cioch słynna opera Krabat ze Zoreckiego Gerharda Hauptmanna dziwadwa z hostem po takim kulturach dzieńca popodniu niemsko-serbskim ludowym dziwadle. A znano macie w przychodnych dniach a tydzieniach też jeszcze niektóre terminy za nas.
1: Što Sopola was hiba? Du Sopola was wełsy, gmienie, w osadzie, a bo doas kle swieci.
2: My smy rady z wulki żicu a mikrofonom podla. Zcielcie nam proszę swoje terminy.
0: Praktisch super, da to potom tak, so namakatsche na naši App MDR Serbia Vodkas, schelche nam svoje termine. Klikche tam na mudre podkvadžene svočko Tulde, potom vodčini so kontaktne formular, podobne kaj znaječi uns gratulacijskeho formulara, tam možeče še informacije k zariadovanju zapodač, a my potom vieme, du so dže, što Serba stava, a naše suhaki a suharjo na koncu tisch.

0: Hallo, bis wunsern ich switchi jinsadeschne schitke hoschine arenes pschiotuane dafle.
1: Pschäme zborzo.
0: Tomu podamy so dżinca, jako prynie doszunu, a tam je Walburga kuriatua punżelu swoje ci, a szyże sa te narodniny switchiła, a zbożo przyczuryka przyjemy przez żumy serbskiego rozwosa nasi szuno umie, Walburze kuriatu i wele zboża, krutu strowotu, dale wele wesela przydzile we kuchni rajbiczanski pistoani, a doma przy pistoniniu nuczku. To przyja z utroby mąż Alois, dzieci Szczepan, Krzysztof, Krystian, Sylwia, Geistisz, Szice, Szyszcz, Nuczko, gratuluję swojej narodninace, Walburze kuriatuj, szunowie. Wostaniemy Delanach, dżemienujcy dalej do Ralbic, gdzie się Rafael Leczbo do Runia Pundzielu swoje kulowate 60. narodniny swiecił. A k tomu właśnie lubi pisaja, lubi Rafio, papa, a dziedo. Do twojego przysiadno lecz dziesatka przyjemy ci bohate Boże żonowanie, krótu strowotu a kus kwiatce kwile za swojbu. Niech weselo przydzielę wostała, haj w obrazy so szitkę poradza. A Sviaty duch či nadal popoma, dyž či svoja raz faluja. Vosten dale vesuvi a teki jun krutny kajšsi. Nech burče dale převodža na pučach tvojeho živenja. A tute linki su za jubilara Rafaela Lečbora, kiš je punželu 60. narodnine svičil a gratuluja z utrobe nučki Adrian, Amelie, Stani a Mati, dječi Hanka Jadviga a Jakub s partnerami a Luba Manželska Blandina.

Przychodne zboża przyjdzie, gdzie do Myszec. Tam Myszecach w oswiecie mianujcy piatk Stefani Szachtynowa swoje 7 a 60 narodniny, a mienie domowinskie skupiny Baczon Haslu. Przyjeje je domowinska skupina wele zboża, krótu strułotu, a jeszcze riane leta ku swojby a przeczelu praje swoje członce Stefani Szachtynowej Myszecach 7 a 60 narodninam szo dobre. A jeszcze jedną mam, a za to podamy so do Kulowskiej Wosady Towarstwo, Bratrustwo Kulowskiej Wosady Strój Mianujcy Lubie Pietra Brezana z Kulowca. Kwaśim pecha sedom, że sa tym narodninam przyja mnoho Bożeho żonowania, krutu strojotu a deremieće kruhu swójbnych a przeczelu. A wosebite postru toho runia z riadu przedsedstwa towarstwa, kotrmuż je jubila mnohe leta przysłu. Dalej rzeka zapłaczbo za długoletną swieru naszemu towarstwu a riany swiedzieński dzień przyje Petri Brezani z Kulowca k 5 a 7 narodninam towarstwo bratrostwo.

0: Раз, два, чи! Жішік Радіо! Жішік Радіо! Ой, я ваш! Жішек Себастро!
1: Царського програма! Любе Жіші, жінця спишеме чоєнко ветятного пса. Чо лісу йому кроні, але веньо старе, а няме жовіці собу нагаєнтву, на цього ненто, слухайшо.
2: П'яс.
3: Чолі, а жогаси. Хей, пиш кумніо. Чолі.
2: Гільник я мив южо веле літ свіого пса Чолія, з котрим шо хижіо пші самим кужди жін на гюнтву. Чолія гюнтваскі п'яс, а южо краду двойко спущобне, а добре гільникове помоцник. Нінто пак йо чолі хап'яо мало віжеш, а гіщі міній свишаш. Пшецей цесче йо гільник мусав виваш.
3: Гей да чолі, пишка скінцніє!
2: Зе шишкію учобу йо гільник розсужію, аж треба модего пса. Кютареш, мюжо ухаца з крицьку угнаш, або за лішку чохташ. Togodla jo chvatao do miesta na mark, a jo viaco modego gyntvarskego psa sobu do moj przywiat.
4: Co ten nowy pias przynies? Hovac ga ja swojego knieza stał nie przewierzijom. Beżko som nien to już stary, a niamyżom wieci tak spieszne begeli, a pewukach czochtasz. A wetergi raska nie słyszym gylnika za mną szwicasz, gaż som jano pougum nawet niego przec.
5: Co to znasz, grodzisz? Aż mi więcej nie trzeba. Aż mi wety dają, albo samo chórzenio.
2: A gojo czoli obtużony przemysłował w swoją kiabelu, jo gylnik przystupił k niemu. Zasi raz pak czoli nie jo słyszał, aż gylnik se pyra. Ten raz pak jo to zalażało na tom, aż jo czoli był cewo znurjony do swoich myślów.
3: Na czoli, mi stary, zwierny przyjaciel. Jo! Jo. Jo mi tak ciszko hokowo huczo, by do kulasy stołnie bym mi zwierny przewyżał. Ale nie to wyceniamy, że ze mną chyżisz na gętwu.
2: Czoli jo sejrzeł przed swoim kniezom, a ktoś jo kradu gledał, jo pyznał wyprzałym ucku czolia wieliku dzu. Hajcka jucy jo gylnik swojego psa wyplacał, a petom jo szedł do domu. Gylnikowy nowy pias jo to szykno obgledował, a jomu jo uczoba równo tak dybotała, ako staremu czolioju. Na drugie zajczo jo gylnik z buszku, a z nowym psom se udał na gyntwu.
3: Czoli, nie se we swej budzce daniś w gumnie. Se wieście zrozumiał, co so musiał się co rozkwaść. Na, tekederie. Pytam zeżar, joś mi na jubilosne rozżognowanie.
2: Prydny raz jo gylnik nięto szedł z młodym gyntwarskim psom na gyntwu. Cewy luby żeń nie jest tej przyszłej sletk. Dokulaż jo ten młody pias musał iści wiele nauknusz. A gylnik jo jego zczerpnie uhucował. A klewiaco pójdzie z tej se obej mocnej domoj wroszywej. Po nauceniu jo gylnik hyści raz zaszwicał za swoim starym zwiernym czolijom.
3: Że jo winien dognał. By mi we uczobie bylewo, gaby jego ninto jeszcze raz wizio.
2: Gajo gylnik swojego młodego psa nafutrował, a jo szedł mocny spad. Ten młody pias pak jo se swoim nosom jasno usnuchlił, aż jo se stary zwierny czoli niżi slizy gylnie schował. Togodla jo wziął wielki kus swojej wiacerie do swojej blaby, a jo jen donjas staremu zvirnemu čolijoju. A dokulaš su vjedrarje grozli s dešćuvatim vjedrom, jo mode pjas staremu zvirnemu čolijoju teke hišći donjas kus folije a stare pökševadvo, pet kotaremš jo čoli mygau se ščitaš před šymi vjedrami. Všykno to som sam vižel, a tak při se myslil, psy sun abšaudu mjaze sobu zvírne přijašele.
1: Dobre ukojenc na gluku, jo, ved zvírnych přijašelo z čorovno svišali. Maša teke psa a jo, ven teke vaš přijašel, se vie, nicka. A nento mam ešte jedno riedne spio za vas a že co mam riedno nižilo, ľubežiši.

Casnikarska Lichota. To klince w lesie 2006, a 20 skero kasz polityskie wejowarskie zapsimie się. W slednich letach jo lichota casnikarstwa so uwijała do jednego z niewiecej pregujących gronidło. Prawidłownie se ludzie zagerjują przy dyskusji w lichosie casnikarstwa. W towaryszności su nastali pszały lekwa. Wetom aż widzie te jadne lichotu casnikarstwa obgrozonu, niejowena za drugich dostatka stajona.

Specjalnie niemieckimi barliniami było w lesie 2420 żywych 12,4 milionu ludzi. Pędzi ludności, która była do 1990 w NDR socjalizowana, drepsze z demografisku zmienu stałnie wetebiera. Jeszcze pakio wena ta pregująca generacja. Nazgenienia z obgranicowanej ucasnikarskiej lichotu są ous takim jeszcze żywe. Z dogromady żywieś a ciżaszcza dziennikami, a całkonym nakładom przy samym 6 milionów egzemplarów jo eksistirowała w casnikarskiej krainie NDR, teoretyczki, relatywna wielorakość. Przy czym przy 16 tych casników słyszało SED, miały wielkie casniki obwoda. W realisie je było casnikarskie nakładnictwo mocnie centralizowane.

0: zwane pediacorne casniki. Nakładnictwa w pediacorni nimskie su szykowanie używali cas pepsierosie, aby wetbyli swoje casnikarskie produkty. Jo samo nastał nakładnictwowy kartel. Pez jadnosieniu nimskieje zwieskowy kartelowy amt jo jen rozbił. Piśnastego januara 1990 jo kulowate blido runda tysz ratyfikowało nadserienie, ketareś jo mecnie sajziło na zagronitość żurnalistu a autonomiju. Toś ten przystup jo se rozeznawał wet pediacornego modela, ou jo był nakładnik ten ważniejszy. Kulowate blido jo pak sajziło naprzeciwo tomu na nuci kołnu lichotu casnikarstwa. Z tym jo mieniona niewytwisność redaktorów wet obsimiesiołych a polityckich smierniców nakładniku, udawariów albo obsejżariów mediów. Koncept, ak se zdabyś zińca więcej aktualny ako niżi raz.
1: Potom som živava po politickim przewroze Plachoskvosa. Tam smy te nowe, kak su przece gronili, redaktorski statut. Tam su szykne takie wiece napisali. Co jo, liche journalism, aż se toż słysza, aż takie krytyski se ugronimy w naszych przynoskach, aż te pon takie ten krytyzowany bok, takie se ugronisz k tomu, aż przece obie boka, deje se zwiezasz w jadnym przynosku, aż ten jaden bok se ugronio, ten drugi dostan jo pon takie tu możność. A to jo funkcjonirowało, za mój czas se wie jo to, a drugi raz se stało, pon smy to ugodnosili, ale w gwonem su nasze przynoski uważone byli.
0: Lid jasetki wet casa przewrota je pak na swej part perioda wielkich zmienów z cało nowymi upominaniami. Kak kamerzosz zaszczytołaś lichotu casnikarstwa, kasz uwija cytar abo przysuchar swejskie standardy.
2: Penio przyszła ta wielka lichotność w żywisza se tych letach, ale nie to w slednych letach, jose to bężko zasypiczku hynac uwijało, dokolaż miastem przez digitalną rewolucję. Popszałam to przeszanie, kto słyszy pszawy, powiem raz, rucnikarskie medie, które są uknuli to żywo jako żurnalistka albo żurnalist, a wszystkie drugie mogą kuszty żyć, nieco postować, a tam swoje myśli do całego świata czubisz. A te, które jeszcze żurnalistycki żywają, mają więcej a więcej szczęścia takie ekonomiczne statkowasz, a to groni na przykład, jak widzimy RBB, tam nie to jeden redaktor, aber jedna redaktorka musi jeden tekst napisać, który pewnie w internecie stoi, a we wszystkich RBB-skich czelakach może ten zakład zapowiedz, to groni. Przez to nie mam żadną wiele rakost więcej, dokolaż ja nie mam więcej pisz redakcji, które się sami z tymi temami se zabierają, a przez to by ja jako przysłuchał albo cytał dostał wszakorakie pozycje, hynac reszaszirowane.
0: Casnikarska lichota dyskutuje się za większy part pod polityckimi aspektami. Ich obgrozenie przez zgubienie dowiery rucnikarskich brachudla je pak równo tak ważne. A w chwatnym mediowym świecie zińca ryzyko zmelko stupa.
2: To jest problem, a za mnie jako takie w ministerstwie ten czas, jako som tam żywał, albo takie w mniejszynowym sekretariacie, jako cwongserskiej rady, albo nie to wiadomostnik, makują, aż medie cesto niereflektirowane przełzyją wiece, które już drugie przylibrują, wytargi o to rytnie, dokolaż ja mogę swoje wiecki tak do casnika dostać, aber RBB topen przełzyją, to, a ja takie nie mam żadną szpatne cusze, dokolaż ja niok manipulatywny nieco pisasz, ja jako wiadomostnik to wyrnosz, konim raz, tak komunicujesz, ale ty makujesz takie aż taki drugi Schritt war es, mimo journalistischego obszywania, mimo kontekstualizowania, mimo recherche, se ja no tak przełzio, a to za moim starszym ja ein massivne Problem, takie za demokratisch, kulturarisch nosz, so to buzo wszo, piczku wszo jadno, to co piszo, aber groni, dokulasz nie mężesz posłużować lecz jadne Schritt war ja ważniejsza ako drugie, a to ja piczku szkoda, dokulasz nie to mamy poprzednio wszykne pszałniskie a techniskie możliwości za liche casnikarstwo, ale nie to, to towarzyszność nie funkcjonuje, ekonomicznie widownie nie funkcjonuje.

0: Mediowa krajina casa pepsie rosie zinsa wiecy nie eksistirujo. Print medie su dożywili masivne procesy koncentracje. Przybierajucy se redakcje gromadu złożuju. Ale takie zjawno pszałniskie programy stoje przed upominaniami. Siść za online prezencę jo takie o zmieniu redakcyjskie struktury. Równocasnie widzi print media swojo przerwze się obgrozone przez online teksty zjawno pszałniskich. Napnieta jo dyskusja we statne spiechowanie za casniki a nakładnictwa w nimskiej. Wesebnie w lokalnym obuku dej se tak zachołaś casnikarska wielerakość. Zachołaś przytom niewytwisność casnikarstwa i opak miazy drugim tema trajucych debatów. Żurnalizm stoi pak iści przed dalszymi upominaniami. Tak se to zaprzymie się, zinsa na przykład przecej dalej rozciegują. We tom, co jo żurnalizm, namakajosz ze zielami towaryszności jano iści sieszko konzens. Zofia Rydelua, wiadomnostna sobudziła sierka Serskiego Instytuta, chyla peglednienie na jeden z niewietrzych fenominu digitalnej doby.
1: Jo, also ja myslim, aż tuchelu w nimskiej mamy wiele miliowe lichoty, to ja widzim, gaż jano gronim mamy tak wiele podcastów, also kuszt mężo swoje mienienie tak wyzjawisz, mimo kontrolu, to nie o niega tak było, aż kuszt jo mega o swoje mienienie tam kusztem popszałem tak zjawne gronisz, dla tog to nie widzim tuchelu obgrozone. Tak długo, aż o nie mamy mądre gnieżdżastwo na niemienie, myslim, aż jo to w momencie dobry stał, kiedyś mamy. A ja som wiegin glucna, aż som w toszczom casu rożona, aż nie som żenie dożywiła, jak jo to było mimo miliowej lichoty.

0: Privatne medije su važne slupca snikarske je vjelera košći v Nimske. Marek Slodička, vjeromnostne sobuživa šerserskego instituta, pokazuje pak na tendence pla medijovih firmu, ketareš znjemjernjaju.
1: Lihota medijov za mnjo, ja ju mam za obgrozonu. A nic ja no, grozim tak w takich totalitarnych krajach, w statnego boka, ale takie, no, w drugich krajach, że aż se myslimy, aż te są niekak lichotne a demokratyczne, dokolaż tam więcej a więcej widzim, aż bogate ludzie, milionary albo miliardery, aż wyni niekak szykne medie przecież więcej ukupują, albo aż kupują tu firmu, albo tak, aż niekakie te bogate ludzie, te oligarchy, albo tak, aż wyni kupują te medie, te mediowe firmy, te koncerny, jak za tym stycę, a pyn niekak obliwują, jak nowości, jaki smier wyzjawienią pyn tam dają w tych mediach. A to mam za, no, no za szpatne. Snażę to wszyscy już niekak to dało, to dla mamy niekak organy, niekak i partają, to dla mamy takie w niemskiej ARD, ACTF, to kolej to jo, niekak polityczny śmierć przecież niekak dają. Ale no jo, ja pićku z starością aż to do szpatnego smierania to jo.

0: Przyrodoštitar Jens Martin Sperko, wenn sie sein, jo, jo, wet, mavigo, zapschirodu, jo, wesrechne, wetros, alubo, jo, ne, pschepewasch, alle, wenn sie zabiera teke, se serskimi mieniami rostlino, pschetlitami, jo, samahudaus, wo, nek rostlinowich, agribowich mienio, atanareskost, schnio, jo, go, teke, jinsa, nic pilcicki spuściwa, gaś, ja, modowelio, zas, uperajo, se serskim besenariam, a ich, napschaszu, jo, a pschetnikakim zasom, jo, ogledał do ochozy Maria Likowska-Wingdarowa, ja załapiła z mikrofonem, wodzom, ja się rozkręniał z Irinu Halbaszojc, a ja z tego nażywowa jedna ryd zajemnych przynosków w gejarskich rostlinach. Wiele wesela przy przyjednym żylu.
1: Jak się tomu groni?
2: Rocyca.
1: Rocyca.
2: Jo.
1: A za co z czego to zbierali, a używali?
2: Na gaż, nogi belega, pen te nogi paryż, a to pen pomaga, jo.
1: A z czego to takie pen liczajskim czasu zbierali, a suszyli?
2: Jo, takie walicki wiedzali, a pen tak powiesali, a pen jo to suszylo.
1: A pen wiec Czechu, jo to pen wisało, jo pen krzywą.
2: Jo.
1: Co to takie za zbierze, za krowę, za
2: szibę? Jo, mężno.
1: Widnarka jo mi groniła, tym szibam su to futurowali, a pen jo ta wauma lepsza odwała. Ale ja som to takie słyszał, aż te su to w tym koniam takie dali.
2: To jo mężno.
1: Aha.
2: Ale ja se myslím, to je gorké.
1: To je gorké.
2: Jo, to je gorké.
3: A gasu to dali koněm?
1: Každé jsou měli smarkavu, abo kašel, ten jsou to koněm futrovali. To vím z Pravoza, tam jsou mi to ulicovali. A v Rogově, to Honu, tam jsou tomu teď honili fjerdekraut, koně co zele. Abo šele tam, když jsou ganjane měli, ven ganjane měli, teke. Ale to bývá pen teke jo rocica, abo jo to bývá?
2: Ne, to je šafgarba.
1: Šafgarba.
2: Jo, to my také trgáme a penšušeme a tej varíme. To je dobré tej.
1: A za co je ten tej dobrý?
2: My pen feferment a šafgarbu mešáme, všaké druhé ještě, či a stedy zortou, to ten cyn, ten vilgen trgáte tu šafgarbu.
1: Ga píjš ten tej, abo jacoriano tak?
2: Jacoru. My nekupujeme žen zírop a žen zaft, my varíme jacor tej.
1: Jo. To rost schon na mokšich lukach. Také je nekaká šafgarba, ale de muse mokše byš, ale vy máš ho jano suche, nicka to neznajoš.
2: To ja neznajom, ale to je bald inak živa kamela.
1: Ja, ale neo. Berkova gronime tomu bieve do rand.
2: Uh-huh.
1: A to sú pere, to sú zbierali přešti pochoda tam, pere.
2: Ne? A co to jo?
1: To velike? No to je nemský bajfus.
2: Bajfus.
3: Venja to?
2: Jo.
1: No to trebaš, kaž máš gusinu piacen?
2: Jo.
1: Ten?
2: Ale ja to neberem, kaž ja gusi piacem. Pen ja bliu cibuli noč a nic od...
3: Bajfus.
2: Bajfus, jo.
3: Nímske.
2: Jo.
1: No to staro u nás su gronili bilica, abo bilica. Mm. Ale to mi mežo juž nint, jo juž zgubilo, zmyslim.
0: Jo, a z čo vy viežili, co jo rocica, abo mychajnc, abo co mu su to zele brali, to zajemno rozkrono jo znaš teke vás přiniesło na jadno mie, ak by mogli przerazić ešte Jensojo Martinoju, vince šikno zapisujo a znaš mežame zase raz niži citaš, jo go nowy dopis naša, abo vo nich zgoniš, kaž přednosujo v regionie. A jo, to jo naša nowa Syria, všaž vy nento, jo, nikak kúštum jasec, bužo že zeznáš jednu takú veľmi zájemnú, interesantnú gejarskú rostlinku.

0: Церквія.
1: Ja, ako prejedne v našom cerkvinom bloku Žinca, chceme vás pokazať na jedno zaredovanie, na Holy Flow Festival. To je mjaze religiózne festival v Bramborskich, za Bramborskich, a Diana Šecová, vena vjevici.
2: Holy Flow, tam beže ta sveta inspiracija, nažijaju se organizatore, a pšepšo se ju vas na vici mist nach do rozkrona. Co jo tebje svete, kšeje vet vas vežeš. Umilski ugetovane domcyk, tak pomenjone tiny house, wabi gosči a jo rono casnje mistno za diskusije a workshope, za muziku a živadvo a wiele vici. Na końcu nastanjo zgromadna ustajenca. Kulturelna wielerakosć, demokratia a mjaze religiozne dorozmieše. Dej na festivalu luži zvezaš a przyjaselnu mjasobnosć smržniš.
1: Ten domcyk wet Holy Flow Festivala jo we przyjdućym tyżyniu we Błotach, duce 5. maja, zastanio Lubniowie, 6. we Berkowach, a 7. a 8. jo pan Ochoczebuzu, a przyjdućym koniec tyżynia zakończy jo se ten festival we Barszczu. Oglądaj się program pet holy-flow.org.

0: Peže su ovo nažinca išne nižili, ma Katarina Kullerova, fararka dešnje, a vena pjera vena dauk vusjarske evangelske vesade.
1: Spivaj šo. Kaž to šta napominanje spišeme, gronje moge jadnorje, jasne, katare spiju? Nove spiju? Pecakaj raz, sahopio men njejpjer vej raz, zespivam kenč znajome. My zaspivame. Nie słyszymy jano, a spiwamy. Każdą niedzielę na niemniej, w każdej nam się. Nowy spił? Które? Węceni żywe, groni se w psalmie, wesem a żywie szaset. Spiwaj się kniezoju nowy kialisz, przeto węceni żywe. W prijatkowaniach zinca bużesza słyszasz w tom, aż o tempy skęcnie gotowe. Sto adważaszcza mierzników czubie trompety. To ją musowo być wiegin głosny jusk. Konfirmandowe kubki juskaju tożtydny, aż ich czas przygotowania skoro mimo jo, a wielki swiedzień stoi przed nimi. Konfirmacja gerejbrania. Zinca jo redny dzień. Som dierje spała, a som bejnie strowa. Spiwaj się. Dajo tak wiele przycynów k spiwaniu. Spiwanie cyni wesele. Spiwanie dajo duszu zasnieś. Spiwanie wierzo całego luża do gibania. Zuk żo przez nas, a z nas win. Spiwanie przyniosło zgromadność. Słuchamy jeden na drugu, a spiwamy w taksie. Wszakie głosy spiwają około drugich, uszy, dwymy, a we to dojdu szykne zgromadnie na kęc sztucki. Spiwaj co. Ale co gajo z tymi kęcznikcie spiwasz? Tam nie dajo nic k swiesieniu, każdy zuk westaniu we szi zatkane. Czy se uzweliosz? Nic nie obrzez alternatywy. Możemy przecej uzwelić. Co my sobą gotowasz, albo nic? Jo, tankowanie przed drogę? Opytaj dżinca zase raz twoje kolaso, albo twoje nowe drogowańskie kije. Ja mężę z ciebie żaden dobry kafej więcej dowielisz? Opytaj raz mukefuk, a koniga. Twoje przyjaciele nie mają czas? Opytaj raz nieco nowego. Żyj tam, żeś nie jesteś była. Nie ja tam około rożka nowa kafejownia wytworzyła? A sedniesz se snaż za blido, za którym już nie chcę sejrzy? Ty pak chory w pasteli lażysz? Ty uzwyliosz. Coś se cały dzień sam oblutowasz? Abo dopadnio tybie teke niento przycina zaspiwania? Rzekują se, aż mam pastelu. Rzekują se, aż dostanią pomoc. Rzekują se, aż niech ten jo plamnio. Rzekony spił napierają wiesele. Skiażba przyniosła przed Boga, coś nas ciści. Spiwaj się kniezuju nowy kialisz, przeto węcyni żywe. Żywe Bog cyni, żyńca kasz przecej. Jadna familia se wieseli, aż supe nieperożeniu tola hyści gale dostali. Rzekują se, kaki żył. Jadna żyńska jo miała sieśkę obchadne z niegluczenia. Weno jo przeżywiło. Rzekują se, kaki żył. Nięto jo za nią każdy żyń ako dar. Ty uzwyliosz. Coś spiwasz, albo zdychowasz. Coś Boga chwalisz, abo se z nim ważiš? Kuždy žiň obeži dar za tibia. Čogodla, spívaj knízoju, nový kiališ, pšeto vn, ценій живе. А Божий мир, который еще уше и шикного разума, обзварной ваши учебы о мысли, ве Христусу Иисусу. Аминь.

0: dolno na serski sextet. My jako serska redakcja z tym lubem życzę, nie mam zawieść, czy takie przyzamknione lubię Sebastian. Jinsa mamy takie dwie bostakowe galesi. Helga Langowa ze Zaspowa Jinsa autowała 9 a 7 czasów lat stara Astrus dobrej życzeniu dostaniesz wy. Luba Helga wet wasze domowinskie kubki a wet donoserskie rycnie szule z jeszcze Jinsa. A jeszcze jedno mam. Kati Szrygodes Röschebusa ma Jinsa bostak 9 a 4 czasów lat jo wena orbebała ak jej bostaku życzymy. My o szykne jej kolegówki a kolegówki w ABB w studiu w Hoszebuzu Szoto najlepsze. Przecie wiosele ze spiwaniem a z muzyku, ako wena tak lubuje. Ako bostakuje sobie teke ja ten wesiebne spiw życy, wa tojo ten spiw glucny som wet Mario Hesa, a co go dla tojo nam ksiwa kronić sama.
1: Gaż ten spiw słyszym dostanę nie dobrą launu. Rijujom przez biuro a spiwam sobu. Zase teke mej kolegi pen sobu spiwaju. Ja se wjaselim przez taki laszki, serski, lyszojski spiew. Tam by se swejimi przyjaszelami najlubie necieżwa z koktelom przy sprywi, a wszykno trupy zabyła.

Na ziem se aż strzałowasz. Dwójki koniec tydzienia derje używali, derje przyszli kmet sam za start do nowego tydzienia. W serskim programie stojmy wicze pet majskim bomom we prejawozu, a co dają tam ulicy was, jo wicy kto mówicie, pońc myjo kolegoku z waszyjo moderatorku Anio Kochec Szwarcu wieju. Jak ronim na zasi świszenie, ojo za was był Gregor Klim. Ahoj.